Kiedyś dum. Ihorczyku, Demku, maleńkie moi lemczata, jak dast wam dola, niania czy tata, pamiętaty? Komoniczka bude zeleniła, czereżenka się osyple kwitiom białym. Płakał budu moi syny, kiedy wam serca wkrade lemkowina. W pociczok oczy obernu, ja wasz nianiu, kiedyś tu powisti da koli i gore, Damiane.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

0: Dobra, jeszcze bym długo to robił. No teraz, proszę.
1: Tęczone są zaworom, wysynęki morza, tęczonetko hrało, z wysadą rozmawia.
2: Powiedz ty?
3: Hej.
2: Raz, dwa, tu jem, zme, budeme i 600 roków.

0: poczujete teper program z archiwu Radialem FM.
1: Michael Bulgakow. Egipska mumia. Opowiadania člena profsojuza.

Hej, witam, Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Wydity i merty. Nicz zajdeš sonečko za horu daleku, nicz wozmeš za sobą klicz predwečerni lalekiu, blisni mi iszcze. Bo plekaj kwitia na zemle rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radosty bezmir wozmu na plecze, nogę za tobą powleczu do zmerku.

0: Jest poniedziałek, 29 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. To już poslední dny wystawy pod nazwą Forma prisutnosti Sztuka Lemki u Karpackiego Rusyniu w Državnom etnograficznym muzeju w Warszawie. W minulý víkend prochodili poslední oprowadzania na prašťania z wystawą. Toto sobotnie veli kurator dr Michał Šomko i koordynatorka Agnieszka Kleszcz. Okrem innego opowili oni o całym procesie tworzenia wystawy, jej finalnym wydzie i reakcjach, jaką wyklikała ona wśród publiko. Na wystawie ozwuczali też Lemki uskopiśni w wykonaniu Julii Doszno.
1: Tu mam, że pierwszy raz widzę taką wielką wystawę o Lemkach, nie len od nas, ale z oświata. Taka różnorodność tego w tej twórczości, to je, nawet ja się nie spodziewała, że nasze ludzie byli sud i zapowiadać się, że będą tworzyty i będą nas sławyty o świecie. Cudowo, że Michał to śpiewniał się i to zrobił. Daj mu Boże zdrowie. Wysiedłała Julia Doszna.
0: Na oprowadzaniu była też przysutna znana artystka Misia Furtek, jaka okrem innego podkreśliła rolę wystawy w budowaniu własnej dostojności.
2: I dla mnie osobiście ta wystawa to był taki też zapalnik, który mi uruchomił wiele pomysłów na to, kim ja mogę być też w tej społeczności, kim ja mogę być jako Białymkini w dzisiaj, jak mogę budować swoją tożsamość, nie wykluczając tego kawałka mnie, który jednak jest i nie ma powodu, żeby po prostu trzymać go w jakiejś ciemnej skrzyni na dnie szafy, tylko po prostu jak z niego mogę korzystać.
0: Uczestnicy sobotniej podziei mieli też dodatkowo nagodę obizryty obrazo namalowane Julią Doszną. W niedzielę Državny etnograficzny muzej zaczął dzień od lemkiuskiego śniadania. Pak proszło poślednie kuratorskie oprowadzanie z doktorem Michałem Šomko. Na nim był też przysutny artysta, którego tworo zaprezentowano na wystawie Dawid Stobolak. Tak artysta besiduje o tym, co dała mu to ta wystawa.
3: Dała mi to na pewno, że zobaczyłem, że tematy lemkowskie, czy ogólnie pokazywanie kultury, ale także tworzenie kultury współcześnie lemkowskiej, no jest potrzebne. Ja te obrazy moje tworzyłem jakby z potrzeby własnej dla siebie. Nie sądziłem, że one będą komukolwiek potrzebne. Wszystkich Lemków, których znałem do tej pory, to nie były osoby jakby zainteresowane stricte sztuką i myślałem, że te tematy to będą tylko potrzebne mi jako do takiego rozwoju, do poszerzania tych tematów wewnętrznie. Natomiast bardzo się zdziwiłem też odbiorem w internecie tych prac, że jednak dla kogoś są ważne, są potrzebne i że też wielu Polaków odbiera je jako potrzebne, bo nie sądziłem, że one tak będą jakby rozpowszechniane i tak będą potrzebne ludziom po prostu.
0: A tak posiadał o wystawie jej kurator dr Michał Šomko.
4: Ja nie wierzyłem, że ta wystawa w ogóle się odbędzie, że Polska Instytucja Kultury da całe zaplecze, by tak szeroka ekspozycja mogła powstać.
0: Ważna była też prysutność lemkiuskiej temy w državnych mediach.
4: Jestem szczególnie dumny, że przez te 6 miesięcy w polskich mediach pojawiała się nazwa Lemkowie równa się Rusini Karpaccy, że w Wogu Polskim, w Gazecie Wyborczej, w Telewizji Polskiej, w najważniejszych polskich czasopismach, programach pojawiało się określenie Rusini Karpaccy, co było też dla mnie bardzo ważne.
0: Wystawa przyciągnęła rekordowe czosło odwiedzających, byli też towarzyszy podziei.
4: Oprócz wystawy, co jest też bardzo ważne, zależało mi na tym, żeby powstało miejsce spotkań, miejsce edukacji, żeby ta wystawa miała tę warstwę merytoryczną, jeszcze bardziej pogłębioną, bo zdaję sobie z tego sprawę, że teksty kuratorskie tekstami kuratorskimi, natomiast cały ta ilość tych spotkań, między innymi wykład Kim są Łemkowie, wykład o akcji Wisła, debata nad stanem kultury i języka Łemków, pokaz filmów Warhola, tych działań było naprawdę bardzo dużo. I mam nadzieję, że te wszystkie osoby, które brały udział w tych warsztatach, spotkaniach, debatach, wykładach, że coś w nich zostanie i że ta widzialność nasza łemkowska będzie w społeczeństwie polskim dużo większa, ale też dużo bardziej świadoma.
0: Posiadał dr Michał Szymko. Przypominamy, że to wystawa będzie odkryta i szczelem gniz i zaran.
3: Bardzo dziękuję za przybycie na wystawę i jeszcze zapraszam 2 dni. Dawid Zdobylak.
0: W najbliższą piątnicę 3 lipca juleja w Kminnym Ośrodku Kultury w Uścioruskom odbude się stricza z nazwą Besido w języku i o języku, promujące kontekstualny zbornik lemkiwskiego języka pod redakcją profesor Olena Duchfeifer. W streczu wezmą uczest profesor Olena Duchfeifer, profesor Justyna Olko, profesor Paweł Małecki i члена Złownikowego Ensemblu. Początek streczu o 18 godzinie.
5: To były nowiny Radia Lem FM.
6: Prejdź i ty na Rusenską Vatru. Dniach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa vže 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, 2. júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Pačisna hodina, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

Były słuchacze Radia LM FM przy mikrofonie Natalia Malecka-Nowak, a to nasze drugie żyłe wysyłania dnes na antenie Radia LM FM, Radia Ruskoj Bursy z Gorlic. I muszę wam powiedzieć, że pomału i w Bursi robi się ciepło. Ciężko w to uwierzyć, choć nie do końca, bo prościńcy myślą już o teplicy, tak? To myślą ci o zimę, tyle, że mamy już tak teplisio, teplisienko, ale faktycznie to ta izolacja też nam trzymała teper. Bardzo ucho, że nie było choriaczo, to na parterii jeszcze jest, bym powiedziała, że aż i niektóre może odbrznuty, ale tu na plantry, gdy nasze studio są cechrije i w następu. Także w kosy studeno wszystkie mamy jeden łozok, ale nie naliczymy absolutnie ni tema, te płoty, to nie będę echową na temat, bo każdy ma jej już dost. Tak sobie mam, że mogłam zrychtować jak są studenu playlistu, ale toż, jak mi to przyszło do głowy, teper. Kus za pizno. Zaczynamy. Witam was serdecznie a raz jeszcze. 9.15, 10.45, dnes 100 sekundy.

I o czym to probudę? O, oczywiedno. Formalnością muset się staty zadost, oczywiedno o czesłach. Dnes ponedilok, 29 den czerwcia 2026 roku, a właściwie to nie o czesłach, budut prosto czesło podany. 181 toho, że przed nami jeszcze 185, seret kotrych 85 to litni dni, dny. Przed nami 132 roboczy i 55 swobodnych od roboty dny. To zaczynamy 27 tydzień 2026 roku. Dajcie znać, czy jesteś już w trakcie urlopiu, przed, może po, bo to też znam takich, że już w czerwcu, a maju odhaczają. Czy to przed wami, czy za wami. Był taki program kolesy nawet w radiu. Za nami, przed nami. Czy przed nami, za nami? Za nami, przed nami. Tak Dymko Trochanowski ho wiół. I jeszcze słońce stało 4.31, schowacia 20.47. No, musiałam posmutrzyć na site Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki, bo tam ale beru pozycję słońca dla Gorlic. No, dosta taka przykraszena to ta mapa Polszczy.

W jakim znaczeniu przekreślona, to ta mapa Polszczyny w takim, że jest pomalowana na czerwono, na pomarańczowo i na żółto. Przeważa czerwona farba, a to jest ostrzeżenia trzeciej stopni. I to właściwie dla całej Polszczy. Trzeciej stopni ostrzeżenia przed wielką choriaczką, wielką spekotą. Kiedy nie ma tej klimatyzacji doma, to naprawdę zapraszam do bursy, żeby się tu perechołaty. Jest przyjemnie, lekko studeno w obiekcie. Mamy łodu, budamy osidyty i perechołaty to tu horiaczku. W den na północnym zachodzie drżawy zachmarzenia umiarkowane tam właśnie to i drugiej stopni ostrzeżenia oczkony, że momentami zachmarzenia wielkie. Nad resztą regionu chmar mało. Momentami budelem kus siadę się, jak zachmara pojawiała. Miściami może pojawić się buri lokalnie z gradem. W czas buri może wlaty do 30 mm, na południe lokalnie do 50 mm. Punktowo buri może być no bardzo taki raptowny. Maksymalne temperatury od 28 gradusów 32 na północnym zachodzie do 35-39 na przeważającej obszary polskiej drżawy, studeniejsze nad morią 22 Witersławy umiarkowanej. W czas buri może podłaty nawet do 80 km, punktowo nawet do 100. Także to naprawdę bardzo niebezpieczna pochoda. W nocy zachmarnia umiarkowane i wielkie, na południowym wschodzie miściamy momentami małe i miściamy może kuściok polewaty, może pojawić się buri z hradą. I taka sama kielkość tego deszczu do 30 mm na południowym zachodzie do 50 mm. Minimalna temperatura od 18-19 na północy i zachodzie do 20-23 gradusów na wschodzie i na południe i wiatr słaby. Zaran mało by tyku zlipsze, ale jeszcze ta spekota się będzie utrzymała. Ciła południowo-schodnia czas Polszczy to jeszcze powyżej 33 gradusów, ale już zachodnia, północno-zachodnia czas Polszczy, tam już kuściok, probaczcie, kuściok lipsze, a faktycznie lipsze to już w seredu 20-22 północna, zachodnia czas Polszczy. No w nas jeszcze się to ta choriaczka będzie utrzymała 34, ale czwer wsiadł już o 10 mniejsze, znaczy 24-25, tak że to jako se dotrzymaty do czwarcha i no dasz się jako se funguaty dalej.

Posłowiciem naszła tak, żeby zmechtili, może wiedzieć ten zlam. Tańczuje jak korowa na Aledi. To tak dla ochołodzenia. A drugie, tak ciepło, że aż się oczy pociat.

Teraz chcę wam postety śpiłanku i chora kocera w Lisi, w temnym Lisi. I oczywiście w Lisi jest fajni. W Lisi też jest chłodno, przyjemni, ale tak sobie podumałam od razu, że przy takiej spekoty to może być wielka zachoroza przed pożarami. Lisy jutro by to bardzo ważne. I tak sobie domam, czy możesz chodzić do Lisa, czy nie możesz. Z ohledu na to tu niebezpieku pożary ulipsze się wse doznaty przed tym, jakby jesteście mali, da się wybrać do Lisa, czy można czy lipsze odpustyć, albo wybrać jakieś inne miejsce. To przynajmniej tak mentalnie się ostudmy, podumajmy sobie, że jesteśmy w tym temnym Lisi.

Mój drogi, teraz przez ramy rozmaite błyski relatywni różnej instytucji, kulturnej instytucji i naszła jem, że w najbliższą sobotę, 4 lipca, Julia, o 18 godzinie w Sanoku odbude się 20-lecia z nagody wystawa z nagody 20-lecia działalności Sanockiej Galerii Biura Artystycznych Westało. 20 roków działalności Sanockiej Galerii od dzielenia Miejskiej Publicznej Biblioteki w Sanoku to przede wszystkim historia o ludziach, stryczach i emocjach, jakie przez tych 20 roków wypełniały mury pamiątkowej kamienicy przy Sanockim rynku, oddajuczy w róg publiky jubilejny katalog. Nie idę o to, żeby podsumowały suche fakty czy statystyki, ale żeby podzielić się historią miścia, które z lokalnego wystawienniczego salonu przerodyło się w wspólnej wypełnionej życiem dim sztuki. Od 20 roku dokazujemy, że ambitna, bezkompromisowa kultura nie potrzebuje wielkich metropolii, żeby poruszaty, prowokuaty do dyskusji, zachopluwaty. Potrzebny są dla odkrytist, pasja, a toho Sanokowy nikoli nie brakowało, jak prosiat krasni organizatory, seret artystiów, jakich budete moczy roboty widzicie, nachodziacia Arkadiusz Andrejków, Anna Białowąs, Daniel Białowąs, Małgorzata Biega-Węgrzyn, Sebastian Brożyna, Jolanta Jastrzębska, Jakiel, Oksana Kulczycka, Ewa Michałowicz-Smarzewska, Tomek Mistak, Anna Maria Pilszak, Sylwester Stabryła, Jan Szczepkowski, Szymon Szczepkowski, Joanna Szostak. I to tu wystał budę możliwym obserwat do 4 września toho roku. Okrem toho wystawi budu towarzyszyty różne dodatkowe podii, takie jak Перейдьме далі, бо їм ще кущок заплантала. І далі то йдемо на Свято Мурів Коросна, тіж 4 липця, але тіж і 5 липця. Велоголосова історія о місті, о тим, що учить, що будувало місто через століття. Суть таке дни, коли старчат перейти через ринок, щоб знайти ще по другій стороні часу. В перший липчовий вікенд Коросна зас відкриє брами до своєї серед вікової історії, серед звуків музики, серед звуків бесід, працовних ремісників, рицарських поєдинків і театральних історій будемо ж відкривати місто таке, як могло виглядати перед століттями. В програмі тогорічної едиції суд королівські працовні інспіровані давними ремеслами, рицарське обозовисько, презентації, облечення різних епох, родинини, забави і гри, театральні лалкові спектаклі, покази рицарських борб і огньові видовиська. В тот вікенд відбудеться тіж інаугурація 14-го фестивалу давної тьфу, 14-го фестивалу музики Еманацей Поголоси. Як їм почалася вчитувати в програм, то не кінчився фестивал Еманацей потерват прес цілий липець і серпень. І в тих концертів є направду парс вело. Інаугураційний концерт то концерт під наголовком Stradivarius meets Jazz в суботу 4 липця о 18 годині в виконанні Януша Вавровського, одного з передових польських гушларів, віртуозів і знаменитого Філіп Войцеховський тріо в складі Філіп Войцеховський фортепіан, Павел Паньта, контрабас, Патрик Добош перкусія. Будемо ж почути опрацювання і імпровізації до
tworzył Grażyny Bacewicz i innych kompozytoriów. Artystka nachodzi się wśród najważniejszych i najbardziej plidnych polskich twórców 20. stulecia. Jazzowe aranżacje zazwyczaj na legendarny huszlach Polonia Antonia Stradivariusa z 1685 roku i nie zrobiłam tutaj jakoś językowej chyby. 1685 rok. Na tych huszlach koncertuje Janusz Wawrowski. Historia muzyki jest nad wielo zachoplujących stricz klasyki jazzu od czasu, kiedy Duke Ellington i Billy Strayhorn zreinterpretowali Dida do Orichiu Czajkowskiego w pełnu swingu i kreatywności suitu Big Bandu. Czerchowe pokolenia muzyki dokazują, że arcytwory klasyki mogą zyskować nowe życie w języku improwizacji. W Polsce takim przełomem był album Chopin Andrzeja Jagodzińskiego Trio, który zrewolucjonizował sposób dumania o relacji między jazzem a romantyczną muzyką. Włodzimierz Nahorny z rywną subtelnością odkrywał jazzowy potencjał tworów Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego, Mieczysława Karłowicza, tworiaczy autorskiej interpretacji pełnej liryzmu, artystycznej swobody. Hosło tegorocznego festiwalu muzyki emanacji Pohołosy zachopluje, żeby wsłuchać się w echa muzycznych idei, które furt wertają w nowych kontekstach i zaskakujących zwukach. Inaugurujący 14. emanacyjny koncert jest osobliwym pohołosom, stryczą tradycji z uczestnictwem, pamięty z improwizacją, partytury z artystyczną swobodą. To podija jako otwarat festiwalu historię o muzyce, która furt inspiruje i nachodzi nowe formy wyrazu. Główną heroinią będzie Grażyna Bacewicz, jedna z najwydatniejszych postaci polskiej muzyki 20. stulecia, kompozytorka i huszlarka o wielkiej kreatywności, twórczej, kreatywnie chyba wsa twórcza, z wielką kreatywnością. Jej dorobok od roku inspiruje artystów, jak ladają nowych sredków wyrazu. I dnes

Pred Dworom w Lusowyciach wystąpił Klaudiusz Baran, jeden z peredowych współcześni polskich akordeonistów z masterskim repertuarem. Zaprezentuje się Pered Dworom Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich. Tot Dwir znajduje się posłuszyckie do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. To też taka wyjątkowa możliwość, żeby to te prostory wiedzieć, tylko ten nasz toden dla publiki odkryty tak nesut, choć pomału już coraz bardziej się odkrywają. W programie twory Juliana Kwiatkowskiego, Aleksandra Puszkarenka, Enrika Granadosa, Mikołaja Majkusiaka, czy Bogdana Dowlasza. I o tydzień późniejszy koncert Powroty, jazzowy koncert, jakby zas, wracamy do jazzu, saksofonista Henryk Miśkiewicz się zaprezentuje, ta Chopin University Big Band. Pod kierunkiem Piotra Kostrzewy zaprezentuje materiał z płatni Comeback. To taki hołowny też motyw koncertu, hołowna tema, która pouczy różne pokolenia artystów, różne estetyki, różne muzyczne wrażliwosty. Jubilej 75. narodzin jednego z najwydatniejszych polskich saksofonistów i klarnetystów to zarazem powrót do dżeru, do kompozycji, jak powstały na złamie 70. i 80. roku, odkrytych po rokach na nowo i tak, jak zwłaszcza dnes z wielką świeżością. Medżeń trzyma zawdzięki energii uniwersyteckiego Big Bandu. Henryk Miśkiewicz, podobnie jak Krzysztof Penderecki, buduje mist, merze minulistiu, a teperyśnistiu, merze doświadczeniu mastera, a energią młodego pokolenia muzyki. I takie pizrynia idealnie koresponduje z ideą albumu Comeback. Tak, to widzę, że trzy pierwsze koncerty to już takie, że jak człowiek by chodził byty na każdym, a program teoryczny emanacji jest naprawdę wypełniony po berechy. Trwa od 4 lipca do 29 sierpnia. Odsyłam was na site penderecki.center.pl, bo tu do sprawdu tych koncertów jest ciła masa w różnych też lokalizacjach, bo i w Lusowyciach, w tej koncertowej sali, jak już ją o dwóch koncertach by się dowała, ale też w Landskoroni, ale też w Dwori Pered Dworom, że to też się pojawiła to ta lokalizacja. Ale też desy się mi szmaryło w oczy, że w Krakowie, ale to nowy DTP już nie przypomnę, bo w Nowym Wiśniczu na Zamku, to pewnie jest tu jeden z koncertów już 16 sierpnia. A tak to jak się na Lusowyciach w koncertowej sali. Wyberte się chocki na jeden, naprawdę poczujcie to tu sył tej muzyki, tego roda muzyki. A kiedy my przy 11 lipca, to od raz zapisujcie sobie to tu datu i godzinę, 15 godzina, i wyberte się na wernisaż wystawy do cyrku Bortnym. To wernisaż twórczosty Laury Dyczko. Laura Dyczko to jest artystka, jaka urodziła się w 1985 roku w Gorlyciach. Jest graficzką, projektantką, zanima się też malarstwem, wystawiennictwem, użytkową grafiką, wydawniczą grafiką. Jest absolwentką Akademii Krasnych Sztuk we Wrocławiu. Dyplom w 2006 roku zdobyła w pracowni projektowania produktu profesora Włodzimierza Dolatowskiego. W 2021 roku zdobyła stopień doktora na Wydziale Grafiki Akademii Krasnych Sztuk w Warszawie. Od 2009 roku swoje roboty prezentowała na paru wystawach indywidualnych i grupowych. Cyto w Płocku, w Wrocławku, w Warszawie i innych. W Cieszyni, a aktualnie najmniejsze jedną robotę możecie widzieć na wystawie formy prysutności sztuka Lemki Karpackich Rosyniu, jaka jeszcze do zarany w etnograficznym muzeju w Warszawie jest do obzerania. Tak, to kiedy te tam desy, to wyberte się już teper do muzeju, a kiedy nie, to zapraszamy serdecznie do cerkwy Chobortnym, do muzejnej cerkwy grekokatolickiej cerkwy Chobortnym, tam wernisaż.
Druga część robić tej artystki prezentowana była równolegle w maziarskiej zachorodzie.

HUOS-y to znaczy, że to jedna instytucja, Muzej Dwory Karwacjaniów i Gładyszy w Korliciach i Joho od Dwilinia i wystał, budete moczy wydity, od 11 lipca do 31 sierpnia. Kus czasu budę, ale najlepsze obserwacja, może nie najlepsze, ale też ciekawi jest byty na wernisażach z 30 tysiąc artystką, a pak może sobie pryty raziszy na spokojne kontemplowania twórczosty. To jak sme przy tym 11 lipca, to jeszcze druga oddzielenia muzeju z Kansem w Szembarku. Tam toho dnia odbude się rodzinny piknik, gala familijnej śpiłanki od 17 godziny. Bawmy rodziny, gala familijnej śpiłanki, wystuplet Anna Sokołowska, Ala Brudzińska, Anna Diuk, Mateusz Mijal, Michał Gasz, Jacek Wójcicki, Łukasz Lech. A towarzyszyty im buda orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia Podorosz, teraz najkraszczy śpiłanki dzieciństwa i najlepsze familijne hity. To 11 też lipca, a ja jeszcze wernu do najbliższego weekendu i przypominam i serdecznie jeszcze raz zapraszam w sobotę 4 lipca. Symbolicznie odświadkujemy nasze takie neokruchy ryczniki, 35 litia reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa i 15 litia naszego radia. Stryczamy się o 11.30 na bohosłużeniu na Świętej Hory Jawir, a pak o 18 godzinie prelekcja dr Anny Muś, profesor Szleskiego Uniwersytetu, i od 18, czyli od 6 po południu, Hostyna. Zbieramy też nasze archiwalne brusiane znymki. Budu desy tam za zadu się cały czas zmieniaty. Budemy oczy sobie posmotryty, jak sme się zmienili, jak się zmieniła bursa przez te wszystkie roky. Zapraszamy. Najfajniejsze świadkuje się w grupie, w większej grupie. Za to bardzo serdecznie zapraszamy. I jeszcze, choć to w nowinach i o naszym świadkowaniu i o tej podii, o której chcę powiedzieć, to już było i jeszcze będę, ale żeby tak paru raz o tym powiedzieć, żebyście nie zabyli, to w najbliższą piatniciu o godzinie 17. Prosimy na besidy w języku i o języku. To promocyjna stricza kontekstualnego słownika lemkiewskiego języka, jaka odbudę się w Gminnym Ośrodku Kultury w Uściu Ruskim w aule 18, przypomnę, 5 po południu w piatniciu 3 lipca. To ta besida projdę z uczestnią profesor Oleny Dućwajfer, głównej redaktorki słownika, profesor Justyny Olko z Warszawskiego Uniwersytetu i profesora Paula Małeckiego z Technicznego Uniwersytetu w Krakowie, AGH. I będą prysutne też i členy, jakie opracowali hosła do słownika, a na koniec wystąpi duet Łada, jaki cudowo przykrasza to już na pierwszą podiu z naszego prostoru, ale jak i w swoim repertuarii ma śpiewankę na lemkiewską, ale z ciłej karpackiej obszary, tak że to serdecznie w imieniu organizatoriów zapraszam na to striczu o słowniku. I teraz dla ochołody też śpiewanka Wietor.

0: Klonimy se pod naporom, ako vetri košatých stromov. Klonimy se pod naporom.
1: Jeden z słuchaczy podesłał nagrania z koncertu, na jakim był i że było super. No tak, bo to był koncert w ramach festiwalu Świt Pit Keczerom, Międzynarodowego Folklornego Festiwalu, jak i Prochodyt, jak raz dobry, że przypomnął mi słuchacze, jeszcze możemy o tym wspomnieć. Od 25 czerwca do 6 lipca trwają koncerty w ramach festiwalu. Plakat ze wszystkimi wymienionymi koncertami może znaleźć oczywiście i na naszym portalu, bo tam zakładanci podii już informacja o tym festiwalu od jakiegoś czasu. Także to za wamy, za nami koncerty w Lignyci, Olesnyci, Góry i Zamenyciach, a też i dnes jest 29, to i w Liśce już odbyły się koncerty. Dnes koncert w Polkowyciach, galowy koncert 18 godzin, skorsze chorowot i uliczne animacji. W wtorek odbudują się występy w różnych opiekuńczo-wychowawczych placówkach w Lignicy, Hojnowicy, Mierczycach, a 2 lipca galowy koncert w Polanyci, 3 w Rudni, 4 w Żeliszowi i Szprotawi, 5 w Lignickim Poli i zakończenia finałowy koncert w Lignicy 6 lipca. Prezentują się ansambli z Chile, Czech, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Rumunii, Senegalu, Ukrainy i oczywiście z Polski. Z naprawdę dalekich zakątków świata swój folklor, swojej tradycji przyjechali młode artysty zaprezentować się tu do nas, do Polski. Chile, Czechy, Ekwador, Gambia, Indii, Meksyk, Rumunia, Senegal, Ukraina. Polkowyci, Polanycia, Rudna, Żeliszów, Szprotawa, Lignickie Pole i Lignycia i dnes jeszcze Polkowyci. Koniecznie się wyberte, kiedy macie blisko albo i daleko.

Mój drogi choriaczka, to daje się oznakę nelem nam, tyż i zwierzętam. Za to Ministerstwo Rolnictwa i Rozwitku Sela przyucza cię generalnie do akcji takich informacyjnych, co robi ty, jak sobie rady ty i podało takie pełne rekomendacji dla wszystkich, jakie są te właścicielami zwierząt, dla gazdiu, dla przewoźników zwierząt, odwodnienia i udar może zabyty w parunacet minut. I jak podaje ministerstwo, samochód to jest pekarnik. Reagujmy, nic będzie za pizno. To jest pryncyp rekomendacji, jako teraz to roka się powtarza, a mimo to policja furt musi interweniować. Nikoli nie leszajmy zwierzęta w zaparkowanym auti, a i wtiny, nieważne te to wtiny, cy i z lekko otworzonym wiknom, bo lem na 5 minut. Przy zewnętrznej temperatury 30 gradusiu sredyna auta nahriła się bardzo skoro. Protiahom paru na 30 minut kabina może osiągnąć nawet 50 gradusiu Celsjusza, stajuczy się dla psa czy dla kota smertelnym pułapką, kiedy budete widzieć w zapertym auti zwierzę, które ciężko dyszy, no nie wahajcie się. Dzwońcie po policję, po miejscową straż, a w sytuacji bezpośrednio zachorowania życia mamy pełne prawo zbyty szybo, żeby uratować zwierzę, które się prosto dusyt. Asfalt jak patelnia. Trzeba zmieniać harmonogram spacerów. Budy robimy nylem na parkingach. Ministerstwo Rolnictwa mocno przypomina, żeby w czasie największej choriaczki ciłkowito zrezygnować ze spacerów. Od godziny 11 do 18 psy winny przebywać w chłodnym, otinnym miejscu. Jak bezpiecznie wyjść z psom litą, to najlepsze. Peresunucy to aktywność, dołuchy wędriłki planujcie wykluczni rano, peret 8 rano albo pizno wieczór. Chosnujcie reguł 5 sekund. Nie wyjdete na beton albo asfalt, przyłożcie do niego ruku, dołon na 5 sekund. Kiedy was nie paryt, to znaczy, że jest okej, okay. Ale kiedy czujecie choriaczku, to znaczy, że mocno poparytisz i łaby waszego zwierzęta. Kiedy się dast, to wse wybierajcie zelene steżki potrawi po oszutry, to też do kicianiu, bo też kamienia się nachyliła, ale najlepsze by było spacerować po zatinnych lisowych steżkach. Resort przypomina też, żeby pamiętać o tych zwierzętach, które są czasowo uwiazniony, mają tak samo prawo do pośrednio przebywania w tiny i do nieograniczonego dostępu do świeżej wody. Zapotrzebowanie na wodę w czasie pawił bardzo mocno się zwykle we wszystkich gatunkach. Myski trzeba regularnie myty, a studena woda powinna być wymieniana parę razy na dzień, żeby zaochoczać też zwierzę do pycia. Pamiętajcie, żeby nie obliwać przegranego psa czy kota studeną wodą. Takie drastyczne działania to prosta droga do termicznej kryzy. Zamiast tego połóżcie w tiny wilgitny studeny rucznik albo zainwestujcie w specjalny maty, który studiat. Wielka spekota to też wielki wyklik dla rolnictwa, bo drastycznie pogorsza się dobrostan jego stada, obniżać jego produkcyjność, co rekomenduje Ministerstwo dla Gazdiu, co gazda musi zmienić swoje gazdiłci. Pierwsze, woda i tiń, po idła musi być furt kontrolowany i uzupełniany. Zwierzęta na pasowiskach wymagają dostępu do jakiego zatinnego miejsca, czy to wiata, zadaszenia, czy dereła i zabezpieczenia preparatami, jak odstraszają owady. Trzeba zadbać o wentylację w sredyni budynków, inwentarskich, gazdyjskich budynków,
no, neophidna jest sprawna wentylacja, a w razie potrzeby wentylatoryce zraszaczy. Potrzeba też personu te roboty, wypaszowania szczeplenia i inne weterynaryjne zabiegi, jakie mogą generować stres w zwierzęt, trzeba perenesty na poru bardzo rano albo wieczorą. Rygorystyczne wytyczne tykają też transportu zwierzęt, załadunek trzeba planować na niczne pory. Firmy musiały zmniejszyć obsadów na czepach, żeby zwiększyć cyrkulację powietrza, wyznaczyć możliwie najkrótsze trasy i maty zaplanowane jak awaryjne plany do transportu dopuszcza ciałem zdrowy zwierzęta. Sztokoly za mocno chciała nam zgryć do tej zwierzęta. Co się dzieje? Jak to rozpoznać? Te zwierzęta, osobowo psy, chodzą, przepraszam, hołowni, chołodziać, a studiać, a hołowni peres takie dyszynia. Kole choriaczka jest za wielka, to mechanizm jest za słaby, a udar to jest stan bezpośredniej zachorozy życia. Alarmujące przyznaki to maryńcze ma hołosne, skore, ciężkie dychania, slinotok, też blide albo temnoczerwone, jasna, po polsku dziąsła. W zwierzętach z gazdiłki na gazdiłki to taka wydyma, apatia, osobiwist, neochota do pobierania paszy, przyspieszony dych. W takich już najgorszych premierach to zwierzęta może zwertaty i dło może ma te szwytku na stku, na samce to można tak pomóc w odniesieniu do zwierząt, może ma te problem z równowagą, może wpadaty w drgawkę, co robi ty, kiedy podozrujecie udar w zwierząt, to trzeba perenesty zwierząt w chłodne, zatinene miejsce i postepenno schowarzaty kompresamy takie zwierząt, nie poliłaty raptownie studeną wodą, ale na przykład mokryma rucznikami na karch kłasty, pidłaby, no i zapełnity dostęp do wody do pycia, nie wliwajcie na sył wody do pyska i trzeba skoro kontaktować się z doktorem weterynarii. To są rekomendacje, które podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwytku Sela.

Pomału zbliżamy się do kinca to dzisiejszego wydania Patrzysnej Hodyny. To znaczy, że jeszcze przed nami to weekendowe premiery w polskich kinach i nawet nie od weekendu, ale od najbliższej seredy, no może te zabraty najmłodszych, na animacyju amerykańskiej produkcji Minionkę i Straszyła. Minionkę ruszają w ekscytujuczu podróż do wkoła świta, chociaż najbardziej przerażające stwory na krótki swój film no tak horror, no w rodzaju horroru. Mały pomiczniki gru styczają niezwykłe stwory i pakują cię w serię nieprzewidywalnych przygód. To pełna humoru historia o kreatywności, chaosie i wielkich ambicjach małych łobuzów, dokazując, że dla wspólnej cili możesz pokonać wartat, pokonać każdą przeszkodę. Minionkę i Straszyła. Dla mnie to te Minionkę to same jak Straszyła, ale jakosy dity. To te filmy lublet. To te bajka dublet. A czerchowa produkcja od toho weekendu z wysokim notami i od krytyki i od osób, jakie już filmy widzieli desy tam, to amerykańskiej produkcji dramo-komedia pod nachołkom zaproszenia. Mamy Joey Angelou, jakie są supróżestwem z pornatydlitnim no, paru nad stażem. Prywidny ich związek jest wzierciowy, jest hidne, spokojne życia w poriadnym dystrykcie pod miastem Dityna, na liczu na brak groszy, ale pod tą puszczyną chowają się wzajemne pretensje, drobne konflikty, ale przede wszystkim nuda i rutyna. Kolejnego dnia zapraszają swoich sąsiadów, swobodna, przyjatelska besida zaczyna się zamieniać się w gru. To, co teraz skrywane, chowane, wychody na werch, a niewypowiedziane potrzeby zaczynają nabierać niebezpiecznie realnych form. Jak to się skończy, no, pozerajte w kinach film Zaproszenia od tego weekendu w polskich kinach i komentarii zaczęło się ekstra, skończyło tak sobie. Inczy komedia z wielkim wyczuciem, nie pamiętam, kolejem się tak głośno śmiał w kini. Super dialogy, aktorska gra, warta do bizrity. No, to zaochoczuje, ale trzeba by było pozerać na WC opinii, bo akurat na samym werszku to ty dobry. No to teraz śpiłanka, a czego se mi się tu, moi drogi, wszystko potratyło. No, ale nie będę limboski.

0: Jest poniedziałek, 29 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. To już poslední dny wystawy pod nazwą Forma prisutnosti sztukalimki u karpackiego Ruseniu w Državnom etnograficznym muzeju w Warszawie. W minulý víkend prochodili poslední oprovadžania na prašťania s vystavom. Toto sobotnie veli kurátor dr. Michal Šomko i koordinátorka Agnieszka Kleszcz. Okrem inčovo opovili oni o čivom procesi tvorenia vystavo, jej finálnom vedi i reakciách, jako vyklikala ona seret publiko. Na vystavi vozvučali ti šlemky uskopišni v vokonaniu Julii Došno.
1: Tu mam, że pierwszy raz widzę taką wielką wystawę o lemkach, nie len od nas, ale z oświta. Taka różnorodność toho w tej twórczosti, to je, nawet ja się nie spodziewała, że nasze ludzie byli i są i zapowiadać się, że budą tworzyty i budą nas słały tego świti. Czudowo, że Michał to śpidniał się i to zrobił. Daj mu Boże zdrowie. Wysidłała Julia Doszna.
0: Na oprowadzeniu była też prysutna znana artystka Misia Furtak, jaka okrem inczoho podkreśliła rolę wystawy w budowaniu własnej dostomienności.
2: I dla mnie osobiście ta wystawa to był taki też zapalnik, który mi uruchomił wiele pomysłów na to, kim ja mogę być też w tej społeczności, kim ja mogę być jako Jałemkini w dzisiaj, jak mogę budować swoją tożsamość, nie wykluczając tego kawałka mnie, który jednak jest i nie ma powodu, żeby po prostu trzymać go w jakiejś ciemnej skrzyni na dnie szafy, tylko po prostu jak z niego mogę korzystać.
0: Uczestnicy sobotniej podziei mali też dodatkowo nagodę obejrzeć obrazy namalowane Julią Doszną. W niedzielę Državnej etnograficznej muzei zaczął dzień od lemkiewskiego śniadania. Pak proszło poślednie kuratorskie oprowadzanie z doktorem Michałem Szumko. Na nim był też prysutny artysta, którego tworo zaprezentowano na wystawie Dawid Stobolak. Tak artysta besiduje o tym, co dała mu to ta wystawa.
3: Dała mi to na pewno, że zobaczyłem, że tematy łemkowskie, czy ogólnie pokazywanie kultury, ale także tworzenie kultury współcześnie łemkowskiej, no jest potrzebne. Ja te obrazy moje tworzyłem jakby z potrzeby własnej dla siebie. Nie sądziłem, że one będą komukolwiek potrzebne. Wszystkich łemków, których znałem do tej pory, to nie były osoby jakby zainteresowane stricte sztuką i myślałem, że te tematy to będą tylko potrzebne mi jako do takiego rozwoju, do poszerzania tych tematów wewnętrznie. Natomiast bardzo się zdziwiłem też odbiorem w internecie tych prac, że jednak dla kogoś są ważne, są potrzebne i że też wielu Polaków odbiera je jako potrzebne, bo nie sądziłem, że one tak będą jakby rozpowszechniane i tak będą potrzebne ludziom po prostu.
0: A tak posiadał o wystawie jej kurator dr Michał Szymko.
4: Ja nie wierzyłem, że ta wystawa w ogóle się odbędzie, że Polska Instytucja Kultury da całe zaplecze, by tak szeroka ekspozycja mogła powstać.
0: Ważna była też prysutność lemkiewskiej temy w državnych mediach.
4: Jestem szczególnie dumny, że przez te 6 miesięcy w polskich mediach pojawiała się nazwa Łemkowie równa się Rusini Karpaccy, że w Wogu Polskim, w Gazecie Wyborczej, w Telewizji Polskiej, w najważniejszych polskich czasopismach, programach pojawiało się określenie Rusini Karpaccy, co było też dla mnie bardzo ważne.
0: Wystawa przyciągnęła rekordowe czosło odwiedzających, byli też towarzyszący podziei.
4: Oprócz wystawy, co jest też bardzo ważne, zależało mi na tym, żeby powstało miejsce spotkań, miejsce edukacji, żeby ta wystawa miała tę warstwę merytoryczną jeszcze bardziej pogłębioną, bo zdaję sobie z tego sprawę, że teksty kuratorskie tekstami kuratorskimi, natomiast cały ta ilość tych spotkań, między innymi wykład Kim są Łemkowie, wykład o akcji Wisła, debata nad stanem kultury i języka Łemków, pokaz filmów Warhola, tych działań było naprawdę bardzo dużo. I mam nadzieję, że te wszystkie osoby, które brały udział w tych warsztatach, spotkaniach, debatach, wykładach, że coś w nich zostanie i że ta widzialność nasza łemkowska będzie w społeczeństwie polskim dużo większa, ale też dużo bardziej świadoma.
0: Posiadał dr Michał Szymko. Przypominamy, że wystawa będzie odkryta jeszcze Lemgnis i zaran.
3: Bardzo dziękuję za przybycie na wystawę i jeszcze zapraszam 2 dni. Dawid Zdobylak.
0: W najbliższą piątnicę 3 lipca Julija w Kminnym Ośrodku Kultury w Uścioruskom odbude się stricze z nazwą Besido w języku i o języku, promujące kontekstualny zbornik lemkiwskiego języka pod redakcją profesor Olena Duchfeifer. W streczu wezmut uczest profesor Olena Duchfeifer, profesor Justyna Olko, profesor Paweł Małecki i члена złownikowego ensemblu. Początek streczu 18 godzinie.
5: To były nowiny Radia Lem FM.
6: Prejdź i ty na Rusenską Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovых, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, 2. júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było byty poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo orił.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priyashiu, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchać zawdiaka kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciał nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie. Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

wolności, mały wiary, krok, wielki krok dla ludzkości, dowód przez piękno znak.

zdarzyło.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płaczę do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 53. Piatnicia 29 listopada, novembra 1946 roku. A Kwoczka w Seymour, Connecticut, dostał świeże pismo z sała Bortnoho, Gorlecki Powit. Pismo przyszło w Ameryku duże skoro, było w dorozilem 12 dni. Nie podajemy imienia autora pisma, żeby nie wystawlać niewinnego człowieka na nieprzyjemności ze strony tych lisowych band, które, jak widno, kontrolują mnoho seł na Lemkowszczyni. Bortny, 5 listopada, novembra 1946 roku. Donoszę wam, że ja od was otrzymał list, a za listą tak samo i pakunok, w którym był zimowy kołd, koszela, dwie dresy, trzy swerbliki, trzy dołota, niż, maszynka do holinia i tak dalej. Wsio przyszło w porządku, nie brakuje niczego. A teper się dowidujete, że to nowego w Bortnom. To z jednej strony do Rosji już nie wyhaniają, ale z drugiej strony przychodzą z lisa ukraińskie partyzany i zabierają ludziom koni, młode swini, byki, barany, wojskowe łachy, wsio zabierają w lis. A jest ich wielka siła, mają tu bogato konej i są silno uzbrojeni, tak że wojsko polskie im nie może dać rady. Na Grybiuskiej Hori wojsko ich naszło w lisi, to się były 3 godziny. Bogato wojska poranyli i ubyli. Wojsko tak samo im odbyło 40 konej i miasto im zabrało z boczkami tam, gdzie mal zachowane. Do Bortnoho przyszły wodne, dniom, i zohnali chłopców z ciłego seła i robili hromadu, że oni są naprotył sowitiu i naprotył komuny, i że nie chcą zrobić wojnu, a za nima, że obstanie Ameryka i inne kraje, które tak samo są naprotył sowietiu, a w tej partii są Niemcy, Ukraińcy, Polacy i tak samo sowieckie bliżęci. Powiadają, że w skorym czasie będzie wojna naprotył Sowieckiego Sojuza i że tam zrobią inny porządek. Od tych ludzi, że pojechali do Rosji, nikt nie poucza jakie pisma. Ja od mamy tak samo nie mam już 3 miesiaci. A teper wam opiszę za Prokopa Tuza. Prokop Tuz wyjechał z Ameryki do kraju i postawił heł taką chyżu, jak w Ameryce, o 3 roky, a potem lyszył i pojechał do Rosji, że tam lepsze. Ale nie polubiło się jemu i stoi dobroty wciuk nazad. No syn jego z żoną ostał się na zapadniej Ukrainie. A jego żena ostała się w kołchozie na wschodniej Ukrainie. Takhle sam Prokop Tuz wernął się i teper robić zasługę w Bortnom u Konrada Dziamby, bo w jego chyży jest teper szkoła. I tak powidać, że mu dobry i że chciałby się wydity ze wsima Amerykanami. A na Rosyju zły i powidać, że go obmanuli. I powidać, że Rosja jest taka, że jej nikt nie zbada, jak one znają ocyganyty naród. Kwoczka przysłał w redakcji drugie pismo z Bortnoho, jakie pouczył od Maryi Glus. W piśmie od Maryi Glus pisze się tak. My byli wszystkie w Rosji, ale ja tam długo nie była, ale jeden miesiąc. I zmy chodyli do roboty od 8 rano do 11 wieczór za 20 de kazerna. To tak bardzo ludzie płakali. I duże pohupiło i pomerło z głodu. A my, jak zmy wybyli miesiąc i jak zmy wiedzieli, że nie wytrzymamy z głodu, to mama i nianio pomerli tam. A my przyszli nazad, ale my wszystko tam leżyli, korołu i gratia, co zme zabrali z domu, lemłachy zme zabrali i wtekli. A korołu zme nie prodali, bo zme dumali, że nas wernu do granici, to choć z koroła pude. Ale zme przeszli, że tam nikt nic nie chwarył, lem zme łachy nesli, to nam wszystko zakrali. Przyszli zme domiu, hoły i bosy, ale i tak, dziękuję Bogu, choć zme w hołych ścinach i bez koroły, no i tak lipsze jak tam. Ja teper w Polanii mam 3 dziłki. Jedna była w Niemcia, a dwie ze mną w Rosji. Najstarsza i najmłodsza były ze mną, a serduszcza w Niemcia. To i ona teper przyszła. Piszesz, co mam chłopa, to chłop mi chmer już bude das 20 roków i oddała jem się drugi raz. To i drugi chmer już das 12 roków. Tak lem żyju z tymi dziewczatyskami. Do teper jem sobie jeszcze radyła, bo choć korołu jem mała. A teper już syn jak nie poradził, bo za korołu trzeba daty 50 tysięcy złotych, a ja nie mam ani 50 groszy. Ja przyszła z dietmy do hołych ścin, nie było ani wygladiu, ani peca, bo wszystko porozwaluane. Dalej zmy wyglady i pecy, kupiłam sobie 3 horci i 2 myski i to mam. zerna z mesy zabrali i komperi, tak us mamy. Pyszesz, droga sestro, kto w waszej chyży jest, to na jeny koho i wychlady pozabywany. Grunt trymała ja, ale jem odstupyła, bo bars podatkę wielkie trzeba było płatyty. Wisem nacet tysiąc za grunt, a ja nie mała tomu odstupyła. Wychlady jem pozabywała i tak jest. Za sestrą różą sme byli razem w Rosji, to róża wse płakała. Diłku młodszu tam oddała, a starszu nit i tak jem ich leszyła tam. Teper nikt to nie pisze nicz, ani brat żaden, ani sestra. Jewa Czuchta, rodom z Seła Wołowec, pisze z Żdyny do sestry Pajzy Wołk w Cleveland, Ohio. Donoszę wam, że moja rodyna wyszła ciła do Rosji ze wszystkich seł na okolici, lemia sama ostała się i stoi ciłej rodyny. Chodyłam po wojówce obsmutrywaty swoją wiczyznę, jak to wyhladat seło bez ludy. To bardzo na hardy wyhladat. Straszno pusto, chyży pozarastali rozmaitą trawą. No i gospod Boh zawaruje od takiej roboty świtowej. W nas teper jest już po żnywach i dost teper polywat. Zemli czerez wojnu wypłanili i zerno nim ci wybrali i chudobu i tak dalej. Wszystko wyczerpali z naszego kraju. Wszystkie produkty, łachy, czerewiki, aż i len brali to odszto na połotno. Blisko cił Europu za wszystkoho odbierali i nie mogli się nim ci na isty czużego dobra. Dalsze prostytetu i druhu rodynu, żeby się poskładali, posłali jej dajaki pakunok, bo druhe ludy dostają mnoho. Sąd takie ludy, że to i po 10 pakunków dostali z Ameryki. Jurko Chomiak dostał pismo od brata Mikołaja, który opisuje preselenie naszego naroda i sternałki i susitnich seł. Grymalą. Semej, żołtnia oktobra 1946 roka. Sława Jezusu Chrystu, kochany brate. Pozdrawiaju tebe i twoju żynku i dity duże kraśni i serdeczni. Takoż tia pozdrawiat moja żena i dity. Pyszu ty, brate, że my wyjechali z Ternałki het. Ciła Ternałka wyjechała. Załadowali nas do wagoniu w Zarszyni i nas wywezli na schit, aż za Tarnopol, do Grymołowa. To zme heł. Chudobu tyż mamy heł, boż to zme mali, to zme przywezli. Pokynuli zme swoje rodynne miejsce. Wygnali nas na same świato Wielkden, mali zme świata w wagoni i w dorozi. Chyżu jom distał i pole harde, ale to, brate, czużyna, nie nasze. Nie dumaj, brate, że to tylko Ternałka tak wygnana, bo wsi seła wygnali, Puławy, Zawoj, Wisłoczok i druhy. Wsi musieli wyjechaty. Rozpuka była, ludy płakali za swoim majetkom. Bo Ternałka spalena tak, że tylko cerką stoi di klebanyja, a bilsze nie ma nic. USSR, Tarnopolska Oblast, Seło Mazuriuka, Chomiak, Mikołaj. Pismo Stefana Kicharta, rodom z Perehrymki, który znajduje się teper w Stalinowskiej Oblasty. On pisze swojej sestry w Ameryce tak. Ja robotaju na pasiki w kołchozi i maju 70 uliu i ilko robyt sadowodom. Nasta z Anną roblat w ohorodi, koło pomidorów, ohórką, kapusty i tak dalej. To robyć ja za trudodny. Może to by tam i zwisno, jak to idą kołchozy, bo opisaty wse to wziąłoby duże do ucho. Żyjemy choroszo. My wże przywykli do seho czasu, bo już minął hot 10 czerwca, jak my siódy przyjechali. Piszesz, żeby sprysłała pakunok, to nie posyłaj, poka ja nie dowiedzaju się, czy puścić i czy dojdę. Ja tobie napiszę. Nikt z naszej rodziny nie pochyb. Batko pomerli w 1942 hodu w zimie. Ja był duże ciężko ranny i darze nie dumał, że budu żyty w świti. No sej czas ja zdorowej. Kole sowity nastupali na Niemcio 16 sicznia 1945 hoda upała kula na mądrego zachorodu. Ja tam stojał, to ranyło mene i dwóch ruskich soldatów. Odłamok z granaty probił meni prawe ramię. No w krośni, w szpitali, meni wyniali. Ja mał tam dwie operacje. Nikoli ja nie dumał chodyty po zeleni trawi, no sej czas ja zdorowy i możu rukom robyty. Za Polszczu ja nie dumaju, ja szczęśliwy, że to siuda przyjechał. Szkoda, że to siuda ja nie przyjechał 20 lat temu nazad. Zemla tu chorosza, pełnorodna, taka, że to nie trzeba hnoity, można żyty. Chlip ist się tylko pszeniczny, nie tak jak w Polszczy, gdy był żytni albo jaczminny. Gdy ja żyju, to siód najbolsze pszeniciu. No Niemiec zniszczył straszne zawody, fabryki i seła. Seła tak poneszczeny, że to ani nie można poznaty, co tam seło było. No czuża praca nie wyszła jemu na dobro, bo on sam propał. W Polszczy w Jaśli Niemiec czerz misiac palił i mnuał. Nie ostał się w Jaśli ani jeden dom, tylko kupy ruiny. A naród wyhnał z miasta, aż straszno pysłacę, co on robił. My błahodarny. Naród tu dobry, my no tu duże lublat i uważajut. Był ja w Stalino i choworu z najbolszym naczelnikom choroda. To ty ludy, kotry chociat idy nazad do Polszczy, to nie roby, kotry chotiliby żyty, a nic nie roby ty. A za paru lit wsi rany nanesene Niemczom zachojać się i my i weź naród budamy żyty szczęśliwo i bohodatno. Sestra Maryja żyje od mena około 150 km. Ja żyję od stacji żeliznej drogi 2 km, a Maryna od stacji 7 km. Można i chaty pojazdom, kole chocze. Adresy nie podane prawilno, nazwania rajonu perekruczeny, bo takich rajonów, jakie podane w prawdzie, nit w tej oblasty. No staje się aż to sam Kichard Sztefan nachodycia w Awdyjewskim rajonie, a Maryja wychowanec w Ambrozyjskim. Maryja Popka w Herkimer, New York, dostała pismo od sestry Juchaskę Maciejewskiej, pereseldewszojsia z rodyną i z izb w Tarnopolsku oblast. Pide datom 17 marcia 1946 pisze tak. Teper dowidali z mesia, że listy z Ameryki przychodziat ludziom heł, to i my zadumali do was listy napisaty. Donosimy wam, że zme piszli ze swojego rodnego seła na pereselenie i teper zme w Tarnopolskiej oblasty na Ukrainii. Wyszli zme z domu w 1945 roku w misiaciu lipniu. Tak samo nasza sestra Oryna wyszła z mużem z Litmy, to mieszka w trzeciej chacie od nas. A brat Petro ze swoją familią i sestra Marta jeszcze zostali doma. Jak zme wyjeżdżali, to nam kazali wszystko brate, co mamy, to zme wzięli sobie korołu, bo zme już lem jedną mali, i gratia, co najpotrzebniejsze. A pole teraz nam nadzielili w marcu, to zme dostali 5 hektarów. I wece by nam nadzielili, ale zme wece nie chotili, bo na razie to nie zasijemy, bo nie mamy czym. Mamy jedną korołu i starego koniska, co zme heł kupili. A teper donosimy wam, że nas jest heł 30 familii w jedną seli. Biliczniane i izbiane i majże wsi w jednej ulici. A z bratą Fecią zme o meczu, tak jak zme byli w izbach. Szwagier Andrzej Brejan w trzeciej chacie od nas, a Wanio Płaskoń, Andryju, też niedaleko od nas. Majże wsi susidujemy, które zme razem wyszli. I Michał Cugler, niedaleko od nas, na drugą seli, w Irchiuciach, gdzie był nasz Petro. Ale Petro powernął się do miu w 1943 roku i jeszcze jest doma. No, spodziewamy się, że pewno tisz wyjdzie i przyjdzie ku nam. Ku nam teper przyszli chłopci z izb, co byli przy wojsku. Przyszło sześcioch. To nam opowili, jak jest w izbach. Nasz adres, oblast Tarnopolska, rajon Kopeczynci, poczta Chorostkił, seło Kluwinci, Maciejowski Teodozyj. Pod adresą sestry ostało się trochę swobodnego miścia na papery, to pisała dalsze. Brunariany też wyjechali. Bratowa Pelagia wyjechali z nimi i do nas pisali, to one piszli dalej i sąd w Stalinowskiej oblasty, ale piszut, że rady by guna pryty. A jeszcze donosimy wam, że chyżusmy dostali dost dobrą. W mieszkaniu Trystancyi. Chata murowana ze surowej cechły, kryta blachą, przy niej jest szpichlir i wozołnia i dwie stajni i chlił pod drugą werchą. Kryta dachiłką, a stodoła na zerno kryta sołomą. Stodoła już płanna z gliny i stajny z gliny, ale jeszcze dost dobry. To pismo było pisane 17 marca, no poczta w Lwowie propustyła jego aż 24 wersnia. To znaczy, że to na poczcie w Lwowie drżali jego 6 miesięcy. Od naszych pereselenciów Lemko w Sowieckim Sojuzie przychodzą różne pisma. Odny duże dobry pyszut, jak na przykład Sztefan Kichard z Peregrymki, którego pismo przywedene powyższe, no druhy płaczut na swoją bidu. Niże podajemy urywki z pisma, jakie pisze Jełka Stach i jej doczka Anna, rodom i z Radocyny, Gorlickiego powita, do brata Symona Kuryłko w New Yorku. 1 wersnia, septembra 1946. Ja, twoja sestra Jełka, na sam peret tebe, drogi brate, serdeczno pozdrowlaju ze swoją ciłą familią. Ja dostała tot list, co ty peredał do Amontyja. Ja się za tebe bardzo dowidowała. Kto pisał do Ameryki, to ja się za tebe dowidowała i dał Boch, co jem się dowidała. To ja się bardzo potieszyła. Nasz brat Iwan umer. Lem ja nie znam de, bo on odtal piszał, że pide nazad do Radocyny. To nie znam. bo powidają, że umarł w drodze, a pajza jego dziłka i bratowa Nastasu do doma. No nie znamy, gdzie jest druga dziłka z oziacią, bo one wszystkie pisze razem odtel. My nie mamy niejakoj widomosti od nich, lem nam czuży ludzie pisali, że brat umarł. On chełbar spłakał, jak sme przyszli. I ja płaczu, że tak na stare roky ja piszła za swojego peca bidułaty, że to trzeba za kuską chliba chodyty. My byli dalsze gdy Amontej, a teper sme przyszli tu bliżej k Tarnopolu. To my prodali wszystko, co sme mali i z tego płali. A teper ja, Anna Stach, jełczyna diłka, pozdrowlaju was ze swoim mużem i ze swoimi dietmy, bo mają dwoje i donoszą wam ujku, że moi mama bars się wstarili. Żeby doma byli, to by jeszcze daku spożyli, a tak to lem za jedno płaczut, że się tak na starist doczekali. Mama bars boha prosiat, żeby lem hełne chmerli, żeby choć chmerty piszli do swojego kraju. Tarnopolska oblast, Wielki Birk rajon, Wawory poczta, Skomorochy seło, Stach, Anna.

0: Jest poniedziałek, 29 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. To już poslední dny wystawy pod nazwą Forma prisutnosti Sztuka Lemki u Karpackiego Rusyniu w Državnom etnograficznym muzeju w Warszawie. W minulý víkend prochodili poslední oprovadžania na prašťania s vystavom. Toto sobotnie veli kurátor dr. Michal Šomko i koordinátorka Agnieszka Kleszcz. Okrem inčoho opovili oni o čivom procesi tvorenia vystavo, jej finálnom vedi i reakciách, jako vyklikala ona seret publiko. Na vystavi vozvučali tiež Lemky uskopišni v vokonaniu Julii Došno.
1: Tu mam, że pierwszy raz widzę taką wielką wystawę o lemkach, nie lem od nas, ale z oświta. I taka różnorodność tego w tej twórczości, to je, nawet ja się nie spodziewała, że nasze ludzie byli i są i zapowiadać się, że będą tworzyty i będą nas sławyty o świecie. Czudowo, że Michał to śpidniał się i to zrobił. Daj mu Boże zdrowie. Wysidłała Julia Doszna.
0: Na oprowadzeniu była też prysutna znana artystka Misia Furtek, jaka okrem inczoho podkreśliła rolę wystawy w budowaniu własnej dostomienności.
2: I dla mnie osobiście ta wystawa to był taki też zapalnik, który mi uruchomił wiele pomysłów na to, kim ja mogę być też w tej społeczności, kim ja mogę być jako

0: białym kini w dzisiaj. Jak mogę budować swoją tożsamość, nie wykluczając tego kawałka mnie, który jednak jest i nie ma powodu, żeby po prostu trzymać go w jakiejś ciemnej skrzyni na dnie szafy, tylko po prostu jak z niego mogę korzystać.
1: Учасника суботньої події мали ті ж додаткову нагоду обізрити образа, намалювана Юлієм Дошном. В неділю Державний етнографічний музей зачав день отлемківського снідання. Так пройшло пошлітнє кураторське опроваджання з доктором Михайлом Шумко. На ним був ті ж присутній артиста, котрого твору запрезентувано на виставі «Давид Стоболяк». Так, artysta besiduje o tym, co dała mu to ta wystawa.
2: Dała mi to na pewno, że zobaczyłem, że tematy łemkowskie, czy ogólnie pokazywanie kultury, ale także tworzenie kultury współcześnie łemkowskiej, no jest potrzebne. Ja te obrazy moje tworzyłem jakby z potrzeby własnej dla siebie. Nie sądziłem, że one będą komukolwiek potrzebne. Wszystkich łemków, których znałem do tej pory, to nie były osoby jakby zainteresowane stricte sztuką i myślałem, że te tematy to będą tylko potrzebne mi jako do takiego rozwoju, do poszerzania tych tematów wewnętrznie. Natomiast bardzo się zdziwiłem też odbiorem w internecie tych prac, że jednak dla kogoś są ważne, są potrzebne i że też wielu Polaków odbiera je jako potrzebne, bo nie sądziłem, że one tak będą jakby rozpowszechniane i tak będą potrzebne ludziom po prostu.
1: A tak posiadał o wystawie jej kurator dr Michał Szymko.
3: Ja nie wierzyłem, że ta wystawa w ogóle się odbędzie, że Polska Instytucja Kultury da całe zaplecze, by tak szeroka ekspozycja mogła powstać.
1: Ważna była też prysutność lemkiewskiej temy w drżawnych mediach.
3: Jestem szczególnie dumny, że przez te 6 miesięcy w polskich mediach pojawiała się nazwa Łemkowie równa się Dusini Karpaccy, że w Wogu Polskim, w Gazecie Wyborczej, w Telewizji Polskiej, w najważniejszych polskich czasopismach, programach pojawiało się określenie Dusini Karpaccy, co było też dla mnie bardzo ważne.
1: Wystawa przyciągnęła rekordowe czasy odwiedzających, byli też towarzyszący podii.
3: Oprócz wystawy, co jest też bardzo ważne, zależało mi na tym, żeby powstało miejsce spotkań, miejsce edukacji, żeby ta wystawa miała tę warstwę merytoryczną jeszcze bardziej pogłębioną, bo zdaję sobie z tego sprawę, że teksty kuratorskie tekstami kuratorskimi, natomiast cała ta ilość tych spotkań, między innymi wykład Kim są Łemkowie, wykład o akcji Wisła, debata nad stanem kultury i języka Łemków, pokaz filmów Warhola, tych działań było naprawdę bardzo dużo i mam nadzieję, że te wszystkie osoby, które brały udział w tych warsztatach, spotkaniach, debatach, wykładach, że coś w nich zostanie i że ta widzialność nasza łemkowska będzie w społeczeństwie polskim dużo większa, ale też dużo bardziej świadoma.
1: Posiadał dr Michał Szymko. Przypominamy, że wystawa będzie odkryta i szczelem gnis i zaran.
2: Bardzo dziękuję za przybycie na wystawę i jeszcze zapraszam 2 dni. Dawid Zdobylak.
1: W najbliższą piątnicę 3 lipca Julija w Gminnym Ośrodku Kultury w Uścioruskom odbude się stricza z nazwą Besido w języku i o języku, promujące kontekstualny zbornik lemkiewskiego języka pod redakcją profesor Olena Duczfajfer. W streczu wezmą uczest profesor Olena Duczfajfer, profesor Justyna Olko, profesor Paweł Małecki i члена zbornikowego ansamblu. Początek streczu 18 godzinie.
4: To były nowiny Radia Lem FM.
5: Prejď i ty na Rusenskú Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní Motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť ty Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeko Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeko Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

oddawać

0: Jest ponedjeljok, 29 czerwca junija 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. To już poslední dny wystawy pod nazwą Forma prisutnosti sztukalimki u karpackich Rusyniu w Državnom etnograficznym muzeju w Warszawie. W minulý weekend prochodili poslední oprowadzania na prašczanie z wystawą. Toto sobotnie veli kurator dr Michał Szomko i koordynatorka Agnieszka Kleszcz. Okrem innego opowili oni o całym procesie tworzenia wystawy, jej finalnym wydzie i reakcjach, jaką wyklikała ona wśród publiko. Na wystawie wyzwuczali też lemki uskopiśni w wykonaniu Julii Doszno.
1: Tu mam, że pierwszy raz widzę taką wielką wystawę o lemkach, nie len od nas, ale z oświta. Taka różnorodność toho w tej twórczosti, to je, nawet ja się nie spodziewała, że nasze ludzie byli i są i zapowiadać się, że będą tworzyć i będą nas sławić o świecie. Czudowo, że Michał to śpiewniał się i to zrobił. Daj mu Boże zdrowie. Wysiedłała Julia Doszna.
0: Na oprowadzeniu była też przysutna znana artystka Misia Furtek, jaka okrem innego podkreśliła rolę wystawy w budowaniu własnej dostojności.
2: I dla mnie osobiście ta wystawa to był taki też zapalnik, który mi uruchomił wiele pomysłów na to, kim ja mogę być też w tej społeczności, kim ja mogę być jako Jałemkini w dzisiaj, jak mogę budować swoją tożsamość, nie wykluczając tego kawałka mnie, który jednak jest i nie ma powodu, żeby po prostu trzymać go w jakiejś

0: ciemnej skrzyni na dnie szafy, tylko po prostu jak z niego mogę korzystać.
1: Учасника суботньої події мали ті ж додаткову нагоду обізрити образа, намалювана Юлієм Дошном. В неділю Державний етнографічний музей зачав день отнемківського снідання. Пак пройшло пошлітнє кураторське опроваджання з доктором Михайлом Шумко. На ним був ті ж присутній артиста, котрого твору запрезентувана на виставі Давид Стоболяк. Так artysta beszeduje o tym, co dała mu to ta wystawa.
2: Dała mi to na pewno, że zobaczyłem, że tematy łemkowskie, czy ogólnie pokazywanie kultury, ale także tworzenie kultury współcześnie łemkowskiej, no jest potrzebne. Ja te obrazy moje tworzyłem jakby z potrzeby własnej dla siebie. Nie sądziłem, że one będą komukolwiek potrzebne. Wszystkich Łemków, których znałem do tej pory, to nie były osoby jakby zainteresowane stricte sztuką i myślałem, że te tematy to będą tylko potrzebne mi jako do takiego rozwoju, do poszerzania tych tematów wewnętrznie. Natomiast bardzo się zdziwiłem też odbiorem w internecie tych prac, że jednak dla kogoś są ważne, są potrzebne i że też wielu Polaków odbiera je jako potrzebne, bo nie sądziłem, że one tak będą jakby rozpowszechniane i tak będą potrzebne ludziom po prostu.
1: A tak beszedł o wystawie jej kurator dr Michał Szymko.
3: Ja nie wierzyłem, że ta wystawa w ogóle się odbędzie, że Polska Instytucja Kultury da całe zaplecze, by tak szeroka ekspozycja mogła powstać.
1: Ważna była też prysutność lemkiłskiej temy w drżawnych mediach.
3: Jestem szczególnie dumny, że przez te 6 miesięcy w polskich mediach pojawiała się nazwa Łemkowie równa się Dusini Karpaccy, że w Wogu Polskim, w Gazecie Wyborczej, w Telewizji Polskiej, w najważniejszych polskich czasopismach, programach pojawiało się określenie Dusini Karpaccy, co było też dla mnie bardzo ważne.
1: Wystawa przyciągnęła rekordowe czosło odwiedzających, byli też towarzyszący podii.
3: Oprócz wystawy, co jest też bardzo ważne, zależało mi na tym, żeby powstało miejsce spotkań, miejsce edukacji, żeby ta wystawa miała tę warstwę merytoryczną jeszcze bardziej pogłębioną, bo zdaję sobie z tego sprawę, że teksty kuratorskie tekstami kuratorskimi, natomiast cała ta ilość tych spotkań, między innymi wykład Kim są Łemkowie, o akcji Wisła, debata nad stanem kultury i języka Łemków, pokaz filmów Warhola, tych działań było naprawdę bardzo dużo i mam nadzieję, że te wszystkie osoby, które brały udział w tych warsztatach, spotkaniach, debatach, wykładach, że coś w nich zostanie i że ta widzialność nasza łemkowska będzie w społeczeństwie polskim dużo większa, ale też dużo bardziej świadoma.
1: Posiadał dr Michał Szymko. Przypominamy, że to wystawa będzie odkryta i szczelem gniz i zaran.
2: Bardzo dziękuję za przybycie na wystawę i jeszcze zapraszam dwa dni. Dawid Zdobylak.
1: W najbliższą piątnicę 3 lipca Julija w Gminnym Osередku Kultury w Uściorusskom odbude się stricza z nazwą Besido w języku i o języku, promujące kontekstualny słownik lemkiłskiego języka pod redakcją profesor Olena Duczfajfer. W streczu wezmą uczest profesor Olena Duczfajfer, profesor Justyna Olko, profesor Paweł Małecki i члена słownikowego ansamblu. Początek streczu o 18 godzinie.
4: To były nowiny Radia Lem FM.
5: Prejď i ty na Rusenskú Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeko Milana Rendoša, stoličného Dževka, staroľubovňan Osturňanku, Borievku, národnú muzeko Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Projekt Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach o nazwie Łemkowskie Radio Internetowe LEM FM jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach z nachołką Lemkiwskie Internetowe Radio LEM FM realizujemy zawdzięki finansowi PITPORI z dotacji Ministra Wnutrisznich Spraw i Administracji Polskiej Republiki.

0: Nade wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nade wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łemkowiny.
1: Nowiny Radia LMFM.
2: Jest poniedziałek, 29 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. To już poslední dny wystawy pod nazwą Forma prisutnosti sztukalimki u karpackich Rusinów w Державnom etnograficznom muzeju w Warszawie. W minulý weekend prochodili poslední oprowadzania na praszczania z wystawą. Toto sobotnie wali kurator dr Michał Szumko i koordynatorka Agnieszka Kleszcz. Окрім іншого, оповіли вони о цілому процесі творення вистави, її фінальному виді і реакціях, яка викликала вона серед публіки. На виставі озвучали ті шлемки у скопішні в виконанні Юлії Дошно.
3: Tu mam, że pierwszy raz widzę taką wielką wystawę o lemkach, nie lem od nas, ale z oświta. Taka różnorodność toho w tym toj twórczosty, to je nawet ja się nie spodziewała, że nasze ludy byli sud i zapowiadać się, że budą tworyty i budą nas sławyty o świecie. Cudowo, że Michał to podniósł się

0: Ранку суботньої події мали ті ж додаткову нагоду обізрити образа, намалювана Юлієм Дошном. В неділю Державний етнографічний музей зачав день отлимківського снідання. Пак пройшло пошлітнє кураторське опроваджання з доктором Михайлом Шумко. На ним був тіж присутній артиста, котрого твору запрезентувано на виставі Давид Стоболяк. Так артиста бесідує о том, що дала му тута вистава.
1: Дала мені то на певно, що побачив, що темати лемковське, чи огульне показування культури, а також творення культури співчасні лемковської, no jest potrzebne. Ja te obrazy moje tworzyłem jakby z potrzeby własnej dla siebie. Nie sądziłem, że one będą komukolwiek potrzebne. Wszystkich Lemków, których znałem do tej pory, to nie były osoby jakby zainteresowane stricte sztuką i myślałem, że te tematy to będą tylko potrzebne mi jako do takiego rozwoju, do poszerzania tych tematów wewnętrznie. Natomiast bardzo się zdziwiłem też odbiorem w internecie tych prac, że jednak dla kogoś są ważne, są potrzebne i że też wielu Polaków odbiera je jako potrzebne, bo nie sądziłem, że one tak będą jakby rozpowszechniane i tak będą potrzebne ludziom po prostu.
0: A tak posiadał o wystawie jej kurator dr Michał Szymko.
2: Ja nie wierzyłem, że ta wystawa w ogóle się odbędzie, że Polska Instytucja Kultury da całe zaplecze, by tak szeroka ekspozycja mogła powstać.
0: Ważna była też prysutność lemkiewskiej temy w drżawnych mediach.
2: Jestem szczególnie dumny, że przez te 6 miesięcy w polskich mediach pojawiała się nazwa Lemkowie równa się Dusini Karpaccy, że w Wogu Polskim, w Gazecie Wyborczej, w Telewizji Polskiej, w najważniejszych polskich czasopismach, programach pojawiało się określenie Rusini Karpaccy, co było też dla mnie bardzo ważne.
0: Wystawa przyciągnęła rekordowe czasu odwiedzających, byli też towarzyszący podii.
2: Oprócz wystawy, co jest też bardzo ważne, zależało mi na tym, żeby powstało miejsce spotkań, miejsce edukacji, żeby ta wystawa miała tę warstwę merytoryczną jeszcze bardziej pogłębioną, bo zdaję sobie z tego sprawę, że teksty kuratorskie tekstami kuratorskimi, natomiast cały ta ilość tych spotkań, między innymi wykład Kim są Łemkowie, wykład o akcji Wisła, debata nad stanem kultury i języka Łemków, pokaz filmów Warhola. Tych działań było naprawdę bardzo dużo i mam nadzieję, że te wszystkie osoby, które brały udział w tych warsztatach, spotkaniach, debatach, wykładach, że coś w nich zostanie i że ta widzialność nasza łemkowska będzie w społeczeństwie polskim dużo większa, ale też dużo bardziej świadoma.
0: Posiadał dr Michał Szymko. Przypominamy, że wystawa będzie odkryta i szczelem gniz i zaran.
1: Bardzo dziękuję za przybycie na wystawę i jeszcze zapraszam dwa dni. Dawid Zdobylak.
0: Найближчу п'ятницю 3 липня Юлія в Кмінному осередку культури в Ущуруском відбудеться зустріча з назвою «Бесіда в язику і о язику», промуюча контекстуальний збовник лемківського язика під редакцією професор Олена Дучфайфер. В зустрічі візьмуть участь професор Олена Дучфайфер, професор Юстина Олько, професор Павел Малецький і члени збовникового ансамблю. Початок зустрічі о 18-й годині.
3: То були новини Радіа Лем ФМ.
4: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрім може зажити правдиву русенську культуру на власній скорі. В малюванні оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, народну музику Матія Тополевського, але й много дальших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально «Калібрі Генг».

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam kraśni wszystkich, drogi radych słuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski. Mamy 29 czerwca 2026 roku. I to pomaleńk, można powiedzieć, taki period najdłuższych dni wróci. A i chyba najhoriacze, choć się mi zdaje, że to lito iść. Ostatniego, poslednego słowa nie pojęło. Tak czy tak, my dijemy od zhoriaczo. Ale lem przypomnę, w programie Trzy świty budu z wami dnes do 9 godziny, to tu już nacił godzinu, a jeszcze okrem toho postaram się wytrwać po 9 godzinie fizyczno, żeby powiesty dnesią słowowiciu nasz to już te pre was wszystkich bardzo, ale to bardzo kraśni. Proszę za to, budźte z radiom LEM FM.

0: utrzymuje.
1: I wracamy do Trioch City i Horiacza Studia Radio LMFM. Przypomnę, dnes 29 czerwca 2023 roku, jaki jawleć się 180 dniom toho roku w rerojańskim kalendarii. Do kińcia roku ostaje jeszcze 185 dni. To okrem toho, kiedy dobry rachuju, 23 den junia, czerwca w juliańskim. Nie, probacz, to źli rachuju. Tak, to 16 den junia, czerwca w juliańskim kalendarii. Dnes za gregoriańskim kalendarium iż świadkują Beata Maria, Petro i Paweł, a za schidnim juliańskim kalendarium dnes Tychona i Michała. No i z tej przyczyny też tym, że dnes świadkują Petra i Pawła, znaczy wszystkim Petram, wszystkim Pawłom, wszystkiego dobrego i tym naszym redakcyjnym, i tym bliższym, i dalszym znajomym, żebyście dołożyli w zdrowiu przede wszystkim. Okrem toho, sud, o, jakie mi się naszło, Międzynarodne Świato, Międzynarodny Dzień Tropiki, to jak raz śmiło możemy i w naszym regionie dnes to świadkowaty, kiedy mamy już i tropikalne noce od paroch dny, no ja, a samo dny to już druga absolutnie sprawa. Kto jeszcze świadkuje? Grenada świadkuje den rybołowlinia, w Ekwadorii den inżyniera. Nepal świadkuje nacjonalny den ryżu, w Niderlandach den weterani, a Seychelles to te ostrowy świadkują den niezależności na pamięć po 1986 roku, kiedy to tu, że niezależność uzyskali od Wielkiej Brytanii. 8:25 minuty, a wy słuchacie Radio LMFM.

Tak, i wracamy od Komoryka do programu Turist Suite w Radiu Lem FM. Nazywo, jak i przypomnę, program to żedne z Warszawskiego Studia Radia Lem FM. Idziemy do podziw związanych z dzisiejszym dniem. Zacznę od tej podziw z 1973 roku, kiedy to wybuchło wielkie powstanie połabskich Słowian. No i można powiedzieć swoją taką niezależność, albo częściową niezależność utrzymali do 12 stulecia. Przejdziemy do 1313 roku, kiedy to w czas premiery Szekspira Henryk VIII zhorił teatr Globus. A w 1849 roku, w czas wesny narodził francuskie wojska, weszli do Rzymu i likwidowali proklamowaną Piuroka I Rzymską Republiku. 1900 rok była zasnowana Fundacja Nobla, znaczy to ta fundacja, jaka zajmowała się majątkiem Alfreda Nobla i mała i maje za zadaczą to można powiedzieć, rozdawaty, albo tak groszamy, można powiedzieć, zarażaty, żeby nowo nagrody dla osób najbardziej spryczynionych do rozwitku danej kategorii, danej oblasty znań, żeby ich nagrodzować. 1941 rok, to wielka tragedia na Litwie, w Kowni skończył się 5 dni trwający pogrom Żydów w Kowny, jak i prowadzili lokalna litowska nacjonalista razem z Niemcami. To dużo zgonęło. 3800 osób. 1949 rok w południowoafrykańskiej republice zaczęła dziać polityka apartheidu, znaczy woszoł taki zakon, który na premier zawaroniał rasowo zmieszanych ślubił. To idziemy do 1956 roku, kiedy to Marilyn Monroe wyszła za mąż za amerykańskiego pisatela Artura Millera. Zresztą nie na długo, zdaje się, bo rozwijali się w 1961 roku. To jeszcze może taka z 1971 roku podjęła kosmiczny program Sojuz i sowieckie kosmonauty. Trochę było Dobrowolski, Wolkow i Pacajew. Byli pierwszymi ludźmi, którzy zgnuli w kosmicznym prostorii, kiedy to, że jak wertali na Ziemię, wytekło powietrze z kabiny w ich sojuzie 11. To jeszcze 1989 rok w radiu Swobodna Europa i odraz w Hołosie Amerykę była wyczytana petycja, jaka żadała polityczną swobodę w tołdyżnej Czechosłowacji. No to jeszcze jedna podija z 2007 roku. Firma Apple wejła do sprzedaży pierwszej iPhone. Takie to podii związane z dzisiejszym dniem, a my uczujemy się już o niedługo.

jeszcze radny Sezaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

I wracamy do studia Radio LMFM, program Trej Świty. Idemy gu ricznyciam z rusyńsko przyryt, tak jeszcze lem powiem, kiedy budech to jednym okom smotrił, albo jednym okom i uchom był z LMFM, a drugim smotrił na mecze, to Brazylia z Japonią, dalsze remis 1-1. I to chyba mała niespodziewanka. Wracamy do Ricznic. Jak sobie nawierzył do tych 4 minut przez weekend, a w weekend 27 czerwca w sobotu, w minułą sobotu, dwie podii ricznicowe minuły, okrem tego daty narodzenia cy inczy. To chyba zacznę od podziw 21 roku, kiedy to był błogosławiony Teodor Rąża, rusyński, mukaczyjski episkop i przez rekatolicką cerku uznany za muczennika. To okruchła 25. ricznycia, zresztą w poslidni weekend w mukaczyjskiej jeparchii prochodli stoj pryczyny praznowania. Mostajucz na Podkarpackiej Rusy 2007 w Mukaczowi był odkryty pamiętnik Aleksandra Duchnowicza, autorstwa skulptora rizbiaria Michała Belenia. To druga z tych podzi słowotnych, co jeszcze możemy wziąć sobie datu narodzenia z 1787 roku, by się dojść o Teodorii Rojkowiczu, świeszczynniku, dijaczu i cerkownym, i kulturnym, i sospilnym, to był też publicysta i redaktor rusyńskich periodykiów, a narodził się w Drenicy, to dzisiejszy okres Sabiną, a w mer w 1963 roku w Priaszowi. Ostajuczu w Priaszowie. 1964 rik to też sobotnia data. Co prawda narodziła się w Seli Pychne w okresie Snyna, bo się duje to o profesorcie Annie Pliszkowi, ale z Priaszowem związana jak dyrektorka Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury na Priaszywskim Uniwersytecie, totiż wykładaczka, totiż rosyjska żurnalistka, lingwistka i medzyńczyma. Spółkodyfikatorka rosyjskiego języka, ale mała też jeszcze period to w redakcjach Cy Narodnych Nowinok, Cy w czasopisie Rusyn od 1991 roku, pak już jak wykładaczka na Górzym Powie na Priaszywskim Uniwersytecie. Ostajuczy też jeszcze dalsze na po drugiej stronie Karpat. 1969 rik, sobotnia data, to data narodzenia Michała Hudaka, moderatora i aktora rusyńskiego aktora. Z sobotą związane też daty śmierci. Data śmierci z 1965 roku to Wasyl Lata, pedagog, publicysta, lingwista, narodzony w 1921 roku w Pczolinem, a w mer w 1965 roku, jak im powiem, w Bratysławii. Data z pered roka, data śmierci w 2025 roku, to Jarosław Sysak, aktor, teatralny reżyser, dyrektor teatru Aleksandra Duchnowicza i dijacz w obszary kultury pomiędzy Rusynami Priaszywskoj. Rusy, i iż Jarosław Sysak, dodam, wyrodził się w 1939 roku. Z wczorajszych dat to już idziemy teraz na Lemkowinu 28 czerwca 1929 roku wrodził się Teodor Gocz, to lemkiwski dijacz i sospylny osnowatel ideologiczny, muszę powiedzieć, kurator też Muzeju Lemkiwskiej Kultury w Zendranowi, znany jak też jeden z solistów sławnej Lemkowina i jego piśnia Powiczte mi ku mehnate, ale też i incze, bo o tym dobry znate. No i idziemy do dzisiejszych ricznic, może najpierwsze taka ricznicia, jaka proszła, smutna ricznicia z 1945 roku, kiedy to była podpisana umowa pomiędzy Czechosłowacją a Sowieckim Sojuzem, znaczy umowa o tym, że Czechosłowacja
odstupuje Podkarpacku, Ruś Sowickomu Sojuzowi, ale to jest, jak się pewno dodumuje, ta umowa z jedną stroną był Stalin, no nie była jakaś taka chyba bardzo szczęśliwa i bardzo sprawiedliwa. Zresztą to ta aneksja, jak jej nazywano Podkarpackoj Rusy, która iszła 1944 roku z rusyńskiej perspektywy, jest postrzegana jak o nas, bez nas, postrzegana też jak taki rosyjski monachium, to znaczy po 1938 roku jeszcze z Hitlerem. No tak czy tak, tak czy tak od tamtego czasu, od tamtego czasu Podkarpackie Rusyny stali się gromadzianami Sowickiego Sojuza i bardzo wiele refleksji toho, na żal, trwa do dnes, choć od 1991 roku w tymże sowickim sojusie już nie nachodzą. No dobry, to jeszcze jedna rocznica, ważna rocznica z dnešnia z 1883 roku, kiedy wrodził się Mikołaj Beskid, świeszczennik, historyk, literaturoznawca, tudzież redaktor, wydawał gazetę w Priaszowi, też wydawał historyczne kny z oblasty literatury, o Duchnowiczu, o Stawrowskim Popradzie, Weloch Inczych, w mer Mikołaj Beskid w 1947 roci w Koszyciach. A w Radiu LM FM kusiczka bliższe jak 15 minut do 9 godziny, a pewno się nie możecie dożdać tego, że to będzie tak jak se przy kińcy trzech świtił. Czy będzie lało, czy będzie deszcz, a jak się za obłaczok posmotrite, to pewno widzicie, że no, w dakotrych regionach może z tym być różni, ale to już o tym po pererwie.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

0: Tak, i wracamy jeszcze na ten ostatni wchód do naszego rozrytego studia i wam powiem, że wiem, że by dneśniu, no może i zaraniśniu jeszcze nic wytrzymaty i będę takus polehoty. To znaczy zaran do 32 gradusów w Gorlyciach, bo smutuję jak raz na Gorlyci. No i jeszcze zaran będę pekło słońce, ale w seredu już może się spodziewać popołudny, przede wszystkim bury z perunami i z temperaturą do 31 gradusów. Ale zdaje się, że to bury to tak rozrzenut to tu spekotu i w czwartek będę już lem w Gorlyciach 20 gradusów z minimalną temperaturą w nocy 13, ale czwartek będę może powiedzieć takoj lem z deszczem. W piątnicy ciż polije, ale trzeba ciż prywakaty do tego, że w z piątnicy na sobotu temperatura minimalna może w Gorlyciach pasty do 11 gradusów. No szalnota straszna, ale toż zrobity. Temperatura około 30 gradusów do Gorlic wernut, aż do Pirona Juliańskiego Petra i Pawła. To idę do Polkowic, tam jeszcze teper 25 gradusów. Ciż najbliższa nicz będzie taka, muszę powiedzieć, tropikalna, ale tam jeszcze może pryty dosyć tak szalene bury. Zaran lem do 20 cemoch, lem by się dojął do 20 cemoch w Polkowiciach za to, że niebo zakryją chmary, a w sredu lem do 22 i ciż muszę się spodziewać bars ostrych bury. W czwartek duże słońce i do 26, a piatnicia, sobota, niedziela na zachodzie Polski z taką temperaturą do 22-21 gradusów i jednocześnie też będzie padała temperatura lem do 12 gradusów. Idę do Priaszowa, teper tam 24 gradusy, zaran jeszcze będzie bardzo horiaczo do 35, noczy też jeszcze horiaczy, ale sreda lem do 31, a w czwartek piatniciu 22-23 gradusy i może się spodziewać tam deszczu. Trzeba powiedzieć, że najbliższy weekend będzie tak cieplejszy jak na Lemkowinie, bo z temperaturą do 23-4 gradusów. Pidu do Mukaczowa, tam teper iszcz 29 gradusów, a chyba hneska do Soroka desy podchodziło na pewno. Zaraz jeszcze bardzo horiaczo, 30 w seredu i wielobury do 34 i nie będzie takiej gwałtownej polechoty, gwałtownej zmiany w czwartek do 20 cemoch i bury zresztą w seredu ciż w Mukaczowi w piatnicy polije i temperatura do 26 i potem zacznę bo to tak około 25-26 na Podkarpackiej Rusy. Smutrył teper na Komloszku w północno-wschodnich Madiarach tam 28 gradusów i najbliższe dny ciż prynesu deku polechodu, znaczy jeszcze nie zaraz bo zaran w Komloszci w wtorek do 37 gradusów w sredu i jeszcze do 32 w czwartek przydut deszcz i się kus no nie, duże się ochłody do 24 gradusów i takie 25-26 do kińcia tego tygodnia w Komloszci jeszcze będę. Idę teper za to do Ruskiego Kresura w Wojwodyni, tam iszczy teper 31 gradusów. Zaran będzie iszczy do 39, w seredu do 33. Dakus lekszy, bo prydut buri będzie w czwartek w Ruskim Kresurii, bo z temperaturą do 25 gradusów. Ale to na chwilkę za to, że piatnicia, sobota, niedziela 28-29 gradusów tam w piwnicznej Serbii. Już to zrobity. Taki mamy klimat, jak to by się dowali. Trzeba pyty duże wody, nie wychodzicie na pełne słońce. To wam rekomenduję, bo ja znam kilką wody za to tu godzinę. Teper tu w perewach wypił przy wysokiej temperaturze w studiu. Ale ja bym malinko z wam upraszczał. Nie będę się aż tu tak o chwalił, kilku tej wody piszło. Welo, wycisz pijcie welo wodę. Praszam się z wami w programie Tri Świty. Ponieważ one doła, poczujemy się w programie Słowicia. Besidułał Demko Trochanowski, Tri Świty w poniedziałek 29 dnia czerwca. Trzymajcie się.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Tri Świty wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: Lem FM.
0: Tri Świty
2: od poniedziałku do piątku w roboczy dzień.

Językach. Słowowiecie. Witam krasień, drogi radio słuchaczy z Horiaczego studia Radio LM FM. Besiduje Demko Trochanowski. Witam krasień w Słowicy. Witam krasień w programie o języku. I na językach, tak jak osymisia ostatnio. Dobry to zapowiadać. Przypomnę demko@lm.fm. To mi mailowy adres. Rekomenduję Horiaczu pisaty. O, Horiaczo, ojoj, nie, piszcie, prosto piszcie. Horiaczo dnes nie jest dobrym słowem, kiedyże malibyśmy go rozbierać w inny sposób. No i chyba tylko, komunikatory też możecie śmiło chosnować. Dumam, że tak jak do teper będziemy sobie besidwać, a besid, o, joj, welo. Cóż, zaczynamy dżinglem, tak jak chce. I pójdziemy sobie z programem. Już pomaleńkę dalsze.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa jod jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerką,
3: Cz jak czyżyk,
4: Sz jak szkoła,
0: Szcza jak szczawi,
5: Ju jak juhas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32
1: i znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znaką.

Tak, wracamy do Słowowici. Jeszcze raz was kreśni. Witam. I dnes tema taka kus może jak prodążenia. Toż to było w poprzednich programach za to, że jak się wkazało, dost ona rezonuje, dost velo maje iż widań, dost velo maje takich może iż aspekty, które jeszcze by trzeba było dajak dopełnyty. A przypomnę, że siedzieliśmy w poprzednich programach o tym takim, co nam ostało z jem i z jes. Znaczy, że to takie M i S, samo, co dostawlamy do dajakich sliw w reczeniu, teraz zahalno powiem, jak kinczać się na własnej. To my sobie już powili, znaczy zrobiłam, piszłam, co jeszcze dawno nie był doma, dawno przyszł, albo dawno jest przyszła, bo to od tego jest, jem, oni to tak enklityczne, albo tak powiem skoreczyne czasteczkę, oni sobie, ich możemy dostawlać do tych słów w reczeniu, jak się kinczać na własnej. No i też my sobie powiedzieli to, żeby tak bym skoryćko przypomnuty, że nie wsiady możemy to dostawyty. To znaczy, ono musi występować przed przysłutką, przed tą czasosłowną formą w reczeniu. Ja dawał taki premier, dumam, że go desy najdu w swoim skrypti, że to znaczy, że takie słowo, takie reczenia ja dawno nie była doma, możemy to powisty zamienity ja na jem, dawno jem nie była doma. I skoro ty, to jem, dawno nie była doma, albo dawno nie byłam doma, i to m musi występować, albo

Pryczasosłowi albo w diakonsowi peretnym. Ale jak już sobie zrobimy takie sosy, że dawno nie była domam, to już nie może ono byty. To to już by sobie powiedzieli, za to nie będę chodził do tego wertaty, ale w naszych besidach jeszcze na komunikatorach jawlała się taka tema z tym, że to już jem daku spowił, że ja dawno nie była doma, a dawno, albo dawno jem nie była doma. Znaczy to takiej konstrukcji, albo ja pidmet zminamy na to tu jem i ono występuje w funkcji pidmetu. Ale tu jak raz to byśmy schostnowali zamienni. Co to znaczy, że nie powiemy raczej ja dawno jem nie była doma, bo tu jest to ta konstrukcja, o której już bym się dowiedział też den temu, tak zwane ja jem. Ja jem. No i tu było wiele besit do tego, że to ja jem jakosy, ono może jak takie, że to przyszło z polskiego języka, dla dakotrych ono takie może naturalniejsze, ale zdaje się mi, że jednak ja jem w jednym roczeniu ciężko powisty. Oczywidno, dast radu, oczywidno, dast cię otiwko, że kolik chcemy podkreślić, ja zrobił jem to, ja zrobiła jem to, co nie wyklucza to, że można jem to absolutnie po minuty. Znaczy, ja to zrobił, ja to zrobiła, ja piszą, ja piszła, ja warił, ja waryła. No i to jem już to absolutnie jest niepotrzebne. I to był taki punkt, wychidny punkt do tego, żeby nasze besidy perewely się do czegoś, co czuję w lemkiewskim języku, które też idę, a tu bardziej z takich dialektycznych form z polskiego języka, żem. Ja żem to zrobił, ja ty żes to zrobił i czasami ono to, że w tej nieprawilnej funkcji tu nam desy się na nasze gamci jakosy tak składać. No dobry, i znateż to i dnes jak raz będę o tym, że jak maje funkcji deostawlaty, a de racze nie powinny zmę, a jak taki muzyczny premier damy może sobie Susannu i Muriankowu piśniu posi, że się posi. Znaczy, że tam deostupowało, i ona dołucha wertamy sobie do programu.

To Susanna i Murjankowe posi, że się posi i to, że budę temą dneśniego programu. Jak go rozobratysz, to jak ono maje funkcję, to, że, bo ono się nam o chwilku przydast do to omówienia do toho, o czym jem besidło perec pererwą. W tej funkcji, w jakiej był zasnowany, że w tej śpiwanci, no tu absolutnie tu jest funkcja czastka takiego czastka i to takoj czastka mamy różne czastka, mamy wykryczne czastka, tam co za mądry człowiek, jak smatrzył na gramatyku, mamy też zidujucze czastka, cy woznate i to cy budę tu czastką. I tych czastok jest, tych miszki z czastkami jest paru i jest taka czastka, taki miszok z czastkami, że to nazywamy piculujuczych albo zmicniajuczych czastok. To taka primiry jak to precin jurko idę. Ja już nawet nie znam, jak was zapraszaty. Ja aż i toho nie znał, nie znała i tak dalej, i tak dalej. I do toho, jak raz miszka w szturymy to, że posi, że się posi. Moglibyśmy powiedzieć absolutnie o minuty to, że ono nie wody nowego znaczenia. Ono kiedy sobie tak posmotrymy, ani nie zmieniać znaczenia, kiedy opominemy, wszystko będzie w porządku, posi się posi, rusnakowa dolo, no ale tu, jak widzimy, to, że zmieniać, posi, że się posi. Posi, że się posi. No i tu też trzeba pamiętać, że tak jak w premierii tych od czasosłownych jem i es, możemy, któreśmy skoroczali do m i s, tu też możemy skoroczyć, bo znamy taką formę. Sztosz, tasz, ta deż, b, sztosz, deż i tak dalej, i tak dalej. No i tot element ż, to jak najbardziej jest to ta picylujucza, to jest zmicniajucza czastka. No i jak sobie tak posmotrymy na to ż, albo kotre pochody od toho ż, sztosz robity, sztosz pideme, znaczy no sztosz, idemy, sztosz ty choczesz, deż się takie stało, taż ja toho nie zrobił. I tu mamy tu funkcję czastka, tu piciliuczu, zmicniajuczu, dajaki perekas. No i tu jak raz w tym sensie bym chyba to zrównał jak najbardziej do słowa precin. O, precin. Tu chyba będzie najlepsze słowo precin i to, że to takie, możesz powiedzieć, też odniesienia do poprzedniego zmysłu, takie podkreślenia. Możliwe, że też taka prawdziwość danego stwierdzenia. A ja tu aż i naszą to precin w różnych formach i posmotrzyłem do lemko.tools, co wam też bardzo horiacze rekomenduję na sztoden to na riadiach osnowaty, poneże tu widzimy słowniku pod redakcją profesora Lindu Pfeiffer, mamy i precin, mamy precia, taką modyfikację tej zmicniuczej czastki, tu jak raz możemy sobie, o, aż jest kontekst z Dymitrija Wysockiego, ta w trzecia pan, co wam wychodzi jak za żenu, robić nieciu braty. I jeszcze jest jedna modyfikacja preci. No ale wernijmy do naszego, że taż ja ty kazał, taż win nasz człowiek, taż to prawda, deż ja cię budu hladał. I tam ży, to od toho pełnego że, skoroczone do samego ży. Lęby się dują tu o tym, że to koli wystąpi w funkcji czastkę, to po polsku partykuła. Ale mamy też inczu funkcję słowa, że może to być złącznik, sojus. To dokładnie tak samo jak w polskim języku to że. Dumam, że to hosenna dumka. No i tu już to nie skorotymy, za to, że ono, że ma jak najbardziej to tu funkcję złącznika i uczy nam dwa po jednym reczenia. No ale wernijmy sobie, za to liczmy to tu funkcję,
Оцілко, що абсолютно знаємо, що вона робить, де її ставляти, можемо її замінити на що. Думам, що то хосенна думка, думам, що то хосенна думка і так далі, і так далі. Зато тут радше не будемо ще тим якраз займати. Тут ще може доповім, що можемо їй доставити в тій коротшій формі самого «ж» з такими різними словами, як «штош», «хтош», ці повну форму «якже» і того рода слова. Але вернемо до того нашого «я єм», котре в деяких виповідях пішло аж і неправильно до «я жем». Ну і тут треба уж повісти таку справу, що ми тут маємо, якби ми розібрали то на поєдні части, маємо тут пару таких поважних проблемів. По-перше, кідже повіме «я жем», маємо тут «я» в реченню «підмет», «же», ну тут мусила вже бути частка, хоч не знам, чи в тим примірі акурат, хоч зараз собі його розберемо, була б частком. І іще повторену, тобто часословну, скорочену частичку «ем», «я», «жем», наприклад, «був», «я», «жем», «був». Тут уж ся здає мі, що того уж хибал кусічка, завело того. Тут би ми певно повіли «я же був». І то «же» буде нам потрібне до зміцнення того переказу. Хто там був? Ну, «я же там був». «Я причин там був». «Я...» І тут іще «преча», «пречин», да яку підсилюючу частку собі можемо вставити. І «ці мож таке «же» з том одчасословном «м» собі вставити. Мож, але то мусимо собі тото барс докладні передумати, в яких обставинах і в яких функціях. Зато, кід собі, може, переробимо тот примір якраз до того, що не кожне слово ту поучимо або скоротимо то, що ісхоснуємо ту частку, бо тоуд, коли «же» буде виступував як звучник, як союз, абсолютно можемо там додати то ту часослову маленьку походячу од «єм» ці «єс» форму. Думам, «жес» був дома. Тоуд маме звучник. Думам. Я думам перше речення. Потім, щоб його поучити з другим реченням, маме, «же». Але уж функції звучника я думам, «же» «єс» був дома. І ту можемо скоротити. Подля того принципу, що «же» кінчиться на гласний, зато «м» чи «с» можемо там ставити. Що значить? Я думам, що «с» було тоуд дома. Я думам, що «єс» був тоуд дома. Я думам, що «єм» був тоуд дома. І от того, коли маємо ту функцію союза звучника, то «єм» можемо якнайбарже скоротити до «с» і до «м». Що значить, що не можемо заступити того первісного «єм» чи «єс» вираженням таким «жес» чи «жем». Так просто. «Я жем був», «ти жес був». То абсолютно не є правильне. Але коли переложимо то до звучника, до союза, думам, же єс там був тоуд, що значить, що думам, жес там був тоуд, за то, що то якнайбарже кінчиться, то же кінчиться на гласний, за то подля того принципу, о котрим днес на початку програму бесідував, а й тиждень тому зме то розбирали, то буде якнайбарже
prawilne. No i dumam, żes był doma. Dumam, żem nie znał toho. Besidували mi, żes nie był tołdy w szkoli. No i tu jak sobie posmotrymy, że to żes i żem, to nesut aż i tak moż powisty odpowiednik toho dialektycznego polskiego żem, żeś, żeśmy, jako takich osibnych, może powisty od czasosłownych takich prirostił, to moż powisty taka normalna stricza dwóch elementów w reczeniu, które mamy, które podla principiu rozbieramy, że kiedy jem i jest, skoro czamy do samego M i S, do toho, do czego douczamy, musi się kończyć na własnej, a że kończyć się na E, a to jest własny. No i tu jak raz to żes był doma, dumam, żes był doma, mówili mi, żes nie był tołdy w szkoli. Dalsze się odnosić do toho byty, a nie do samego, że, które bardzo często nieprawilno jest tu hosnowane, choć aż i nie znam w jaki sposób, jak to ta picylujucza, to ta zmicniajucza czastka. Że to może jeszcze powisty. Picumujucze to wszystko, że po złuczniku, że może jak najbardziej, możemy jak najbardziej douczyć tę osobową formę z jem i jest, żes był, żem nie znał, ale lem tołdy, kolej naprawdę to że w znaczeniu albo szto, wwodyt do następnego reczenia, a na pewno nie wilno hosnuwaty, to żem, żes, jak zamiennik do jem, do jest, do mnożyni, do smeste i tak dalej. No i tu się mi zdaje, to już chyba wszystko, co ja mam do powiedzenia, do tej temy, o której my sobie zaczęły besidowaty program, albo dwa, do zadu, o tych skoroczyniach jem i jest, gdzie one może stojaty, jak jej skoroczaty. Za to picumujmy. Po pierwsze, wse po lem po własnym, ale po takim, po słowie, które kończy się na własny, ale takie słowo, które stoi jeszcze perred, tą główną czasosłowną formą w reczeniu, perred prysutką, bo jak już wam powił. Pierwsze dawno doma nie było, dawno, aha, to już muszę sobie przypomnieć, to nieprawilny premier, dawno nie była domam. O, dokładnie, to jest chyba dawno ja nie był, dawno nie była domam. To już nie będę prawilno. Dawno doma nie była, dawno nie byłam doma. Ale na pewno to ta forma dawno żem nie była, ona będzie nieprawilna. Ona nie będzie siedła w języku. Ona inaczej się realizuje, jak może i w podobnych formach, dialektycznych formach, które zmeczuli z polskiego języka. No i to chyba tiłko. Się mi zdaje, tu już bliższe powisty chyba nie możesz, ale zaochoczam, bardzo kraśnie zaochoczam was wszystkich, żebyście, kiedy macie jeszcze ich potrzebu, żydaty, piszcie na demko@tlem.fm, piszcie na komunikatory i budemy sobie dalsze besidłaty o tych różnych formach, albo i o nowych temach, do jakich też zapraszam zgłoszaty. A to była Słowicia, besidłał Demko Truchanowski. Żyją wam chłodnych dni, nie takich jak dnes. Trzymajcie się. Słowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte go nam. Kiedy nie macie, pomożemy go zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

0: Czy ma te żal za akcją Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo mate pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna było bandam tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona. Tam nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i 8 Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

Wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

Ja bym chciał pozdrawić wszystkich waszych słuchaczy menom swoim, menom dyrektora teatru Aleksandra Duchnowicza i od wszystkich członków dramskiego kolektywu naszego teatru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a byłbym radej, kiby co najwięcej waszych słuchaczy przyszło do Prieszywa popozerać na kotru z wystaw naszego teatru. Ciszę się na stryczu. Marian Marko.

Думай про секунди звисока, а прийде час і сам збагатиш.

ustał. Bo afterparty cię czeka.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, się poszpotyć wpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашляха пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, pizry. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniem nianiu żenę gutobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.